0: Machibese kudeka.
1: Machibese marara sei.
0: Tala ninga chamu nikubva zvipeni mwana wazinji.
1: Ah, zvo tri bom, bena meki Luis meki kunoka maponya chitema kati.
0: Ah, ndipende vima zinji.
1: Adala pinda zvakanaka muchishano mutanga timburu matoro musaba dzoma toro mu domingo zvino tanga tikugresa.
0: Okay.
1: Oh, ndeho, nyamasi dombo ita zvabasa dombo.
0: Mazvita sanzvadereka.
1: Takenda, ningo basa pamberi.

Ichokwadi kaiko sinese tengedza kamboka kakaridzwa ngemwembe uyo wainge ari mumepo iko sinondo simudza kamboka kakaridzwa ndi Lucky Simango kamboka tinamata musiki.